bye bye tina ngoba komini manje yonziwa res Kazwa kuimba kwa Flamingo mumbo kumbiko ndi Josie Samuel kuvia kakuruja

0: Dano, mumwe zvemupurukiri. Hello.
1: Hello.
0: Zina. Ndawe?
2: Zvange chimoyo.
0: Baba Joki, tinoona kuti kudavishana kwakona kuri kunesa. Zvingaita tsvakanye pari nani padoko tiwane kudavishana zvakanaka. Zvakare tadodavishana nababa Joaquin asi taneseka mukuda kuzwa izwi ravo zvakanaka.